Bellingham. Aan de andere kant. Alexander Arnold. Mastantuono.